0: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
1: Bla bla bla.
2: 92,8 MHz.
3: Slušate radio Mali Lošinj.
2: Radio Jadranka.

0: Igor jest z wama. Sytuacja
1: 2,8 MHz. Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka. This ain't no disco.